0: I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their deep, dark fantasies. It's gonna be a movie star. You know, modeling and acting. You know, I'm silent, you know, and I'm not. And I get into escort work.
1: Jak to byłoś indyk, co było takie słowa na śpiewasz? Tak raz, ja mam na 25 godzinę w tym momencie. Proszę, proszę, kurde, ja bym to odczuł nas.
2: Gdzie żyje? My come.